Pizny powezło. Co mu nie winy mojej, przestań stradać, bratańczyk, czy już chce pinia? Projdę, projdę. Prawda tylko z zawtraśniego dnia, przestań stradać, bratańczyk, czy już chce pinia? Projdę, projdę. Prawda tylko